20 milioni de cochilo. Zapiłani sam się no bękrat. U kalcję tu z mierem hada. Kapuch na woban z beżu enkrat. Kraj kiha samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z moju plaćom. Ej, čer jest enkrat bym szał.